0: Gramophone, Jazz, Radio D.
1: Kurskie radio na wojnie Budapest 1, wysiela slovenskie sprawy. Pożońskie radio dnia 23. decembra wieczór w ramach slovenskiej relacji o 19 godzinie zrejme na rozkaz úradu propagandy na oko ostrým, avšak čo do obsahu bezobsažným vysielaním zautočno na uhorský úrad.